Bojeje kamnamay, mona denam sumgeje pumbo la so sundendo. Tebe zawa gurvada korve geje jimgeje. Simjo namle sorvada dushe loshe.